0: 10 je sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: Muzičko prepodne Gong radija.
2: 2 4 2 4 5 4
3: Radio Gong. .co.rs.